0: Minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka manę na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, informuje Michał Wawrzyniak, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jest o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Wołodymyr Zełański napisał w mediach społecznościowych, że otworzy archiwa i ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent Ukrainy chce pogłębić dialog Kijowa z Warszawą.
5: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Europejskiej polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace ekshumacyjne potrwają tam do 7 sierpnia. Zbrodnia wołyńska to jedna z największych tragedii w historii Polski. W latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści z OUN i UPA zamordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 80 do 120 tysięcy Polaków. Wieczorne spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż aktualna, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Prezes partii dał kilka dni członkom na opuszczenie stowarzyszeń. Jarosław Kaczyński nie wybacza tego typu zachowań, mówił premier Donald Tusk.
6: Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun. Ten wyścig z Braunem o to, kto będzie bardziej antyukraiński, kto będzie bardziej przemocowy, kto będzie, no mówiąc wprost, taki bardziej brunatny. Ten wyścig spowodował jedno. Kaczyński stracił kontrolę. Nie rządzi duszami już po tamtej stronie. Jego obóz się rozsypuje, ale prawdziwym wyzwaniem, prawdziwym problemem jest to, że pierwsze skrzypce zaczynają grać ludzie do siebie podobni i bardzo groźni. To jest prezydent Nawrocki, to jest Braun, to jest Konfederacja. To oni zastępują dzisiaj PiS i to jest największe wyzwanie dla mnie.
4: Rzecznik PiS podkreślił, że prezesowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego. Z kolei członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego podkreślali w liście do prezesa, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od Prawa i Sprawiedliwości. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Radca prawny Marcin Szołajski mówi, że dzięki ustawie osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat.
7: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
4: Ekspert wskazuje, że ustawa ma też minusy i jednym z nich jest ograniczenie prawa tylko do kredytów we frankach szwajcarskich. Poza tym ustawa wydłuża czas, w którym banki mogą składać wobec frankowiczów pozwy wzajemne. Turyści powinni dziś spodziewać się utrudnień na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt planują tam całodniowy protest. Żądają całkowitego zakończenia pracy koni na tym odcinku. Jednocześnie chcą odwołania minister klimatu i dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pytany o te postulaty starosta tatrzański Andrzej Skupień mówi, że konie na tej trasie to tradycja, która trwa od ponad 150 lat. W jego ocenie nie ma mowy, by starostwo zgodziło się na zlikwidowanie takiej formy transportu.
8: Zgadzam się z tym, że należy, tak jak do tej pory, mieć regulamin, kontrolować, ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce. Regulamin jest dosyć restrykcyjny. Jest również regularne badanie koni, więc one są lepiej przebadane niż nie jeden z nas. To nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
4: Udział w proteście zapowiedzieli przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści zapowiadają, że manifest ma mieć charakter pokojowy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. W sobotę na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk jest pod wpływem niżu z ośrodkiem 1007 hektopaskali nad południową Szwecją. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Stan morza 2, później 3 do 4. Temperatura powietrza 19 stopni. Widzialność dobra do słabej. Przelotny deszcz i możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z sektora południowo-wschodniego 2 do 4, skręcający na kierunki zachodnie i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 19 stopni. Widzialność dobra do słabej. Przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2, później 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4, pod koniec wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura przelotny deszcz, widzialność dobra do słabej. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. I Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe...

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.